This is WVKR, Independent Radio, 91.3 Poughkeepsie. Rozpoczynamy polski program. Pamiętamy ojczyznę.

Tak, dzień dobry, witam was serdecznie, Wala Sagan. Przywitałam wszystkich piosenką Lato, już przypomniałam, w wykonaniu Ariany. No a jak lato, to mamy i gorące noce. Dla wszystkich naszych miłych słuchaczy, piosenka Gorące noce.

Tak, była to piosenka pod palmami w opracowaniu Malajki. Następnie piękny, piękny walczyk François. Zapraszam znowu do tańca. Jest to mój ulubiony walczyk.

Była to piosenka o Marianno w opracowaniu Pogo Dance. Następnie, jak ciepło, myślę, że maliny już w lesie rosną, posłuchamy teraz piosenki W lesie maryny rosną.

Była ta piosenka Upływający czas w opracowaniu Styl. Następnie usłyszy Państwo piosenkę Zostaw mi nadzieję w opracowaniu Perełek.

Była to piosenka Lato na wyspie, to były śląskie przeboje. Mój czas na antenie dobiega końca, żegnam się z Państwem, życzę przyjemnego weekendu. I nas ostatnia moja piosenka, myślę, że wykorzystałam dużo letnich piosenek, a teraz na zakończenie, do widzenia. Żegnam się z Wami, Wala Sagan.